0: Vidim da će buče, vidite kres, kako tu te kere.
1: Mange drago kada te, te kera buče matematika, mange drago matematika, mange drago je švedsko šip, te, te kera buče lesa te žuti, mange naj paros, paro djelo kada. E, so mange si kada se, maj fedete žuti le, sa te bešav kera te nakera v kanči.
0: Li so penel čiromnika na keres buči monda til freda, pa lako do aventu te kad kasi, tut söndag skulan de čoker, so penel čiromni. Vi tut duša vrase ando ker, sar, sar žalko do.
1: Mori romni lošaki, kež u ti savoren, a evo na mende, a si jame man muš, a menge kana o Även med en manus baktade sam.
2: Vad kan vi dela båda talen som är differenta? Va? Kan vi dela
3: Tajka dele sar slam po agoran da disutno Radio Romano, kaj tu mešun danek reportaža, sar sas, kaj o trnorom Rafael, kana vov inkrela söndag skola, kurkeski škola taj žutijas romane trnimato nan do Štokolm. Te si kade ke vitu me pinjaren varikas, kaj kerel egzurali buči taj kamen ta vasko te, te keras reportažura, skida menge po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pa mare socijalne medije. Det ser kade ke chibili sardan te shunen intrego reportaja Jan Pamari rig www.radioromano.se type socialne medii ko te birna vita di Ken Patretura Sarmesias ke ora falandleski kuhnja ka ne vov skria spe ljudovka te delas eternen rutipe Na bistren www.radioromano.se ta mari applicazia appen Sveriges Radio Roden ferio pre Radio Romano te rakena but materialo per romanship Adam parno šope si me, kaj si mastu menca džes. Na istu menge, kaj šundan pa mende, taj ašen devle sa romale.